Giedikako pliu loka. Lieni shaks hengel stoka. Skenkis domers al jo roka. Maki flakis ama kloka. Ani revas moza boga.